lichy. Coś też teraz robić, masz inne możliwości. Zależy od ciebie, to nieważne co on myśli. To się bo wyskie, Eduard, tu ty nie czelaj den trodite. Il foco po uscire, jako posał ty fatel, a ty habara en liv. Ty te lis, napkani smet i moni zobin.